0: Živi urbano. Urbano. Misli urbano. Urbano. Slušaj urbano.
1: Negde pred zoru grad je spokojan, spava